Mama, we mahino nekeba. Mama, we ninkero waniyo. Mama, wanu kumate wale. Mama, matwa kala nilava. Mama, wanu mikatimiyo. Mama, iya kala nilava le. Mama, we mahino nekeba. Mama, we ninkero waniyo. Mama, nile kuhawa ba. Mama, oh wanu bale leyo. Mama, nijongelo wanimiyo. Mama, mahiko nekamiyo.